0: fiind conecion piltea, tun Christo ahectas. He acach chung clal xoli, ntieti chuntal chin ia, nuc sun chin ochte tse, hachn gubin chan schub ha, chivacht gobse. Havoko leva dura tun samolet, kšolale šeš halt vičoč. Tuke čakila je nci okslam, kjuke ke angeles ke sam, gopki ulant pija, ešen kopice netnim bilši.
1: Después los niños.